Izvode Marija Kligel i ansambl Esterhazy Sinfonija pod upravom Mihaela Halaša. Stavovi su Allegro Maestoso, Andantino con moto Allegro Presto i Allegro Vivace.